Przed lupy na jazerwyny stań. Leczu mocy willa piołądę z ensań. Na zamlenie z lupy na jazerwyny stań.